przybyliśmy, wow. Gdzie ten cały spot, ten co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, którym się sypie na głowę świat bez przerwy. A może jeszcze się da? Przecież obtrzymaliśmy.

którego dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy 5.

ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie, dopóki

0: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
2: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Letnie odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru.
1: Letnie odbicia kultury. Już dziś od 14. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
4: Wygrałem.
3: Słucham?
4: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
3: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
5: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
0: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek

0: 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
3: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
4: Na paznokcie.
3: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
5: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiający.

0: Autopromocja.
1: Reklama. Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.

0: rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
6: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września, 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
7: Po reklamie.

0: come forward. What are you afraid of?
1: Show me the way you move. Won't you show me? Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
3: Słońce zajdzie dziś kilka minut przed 21. Całe 12 godzin będzie nam więc towarzyszyć. Pewnie nieco mniej intensywnie niż na przełomie czerwca i lipca, ale nawet jeśli będzie kryć się za chmurami, cieszmy się latem i wolnym czasem, bo dopiero zaczyna się sobota. Minęła 9. Zapraszam i już wyciągam pierwszy element z naszego letniego muzycznego bukietu.
2: Weekend w Wielkim Mieście.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie było.
2: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
3: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety. Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12. Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done, opakowanie 550 gramów, cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tania tutaj jest stokrotka.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista, kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
6: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
16: Po reklamie.

0: Kwiaty na stole zawsze wyglądają pięknie, a jeśli w okolicach wazonu znajdzie się jeszcze jakieś nowe danie o pięknym wyglądzie i jeszcze lepszym smaku, to weekend smakuje jeszcze lepiej. Sięgamy więc po nowy przepis wspólnie z Jerzym Nogalem.
1: Moja córka Pola nie jest taka bardzo, że tak powiem, w kuchni, że gotuje dużo, dużo, dużo, ale bardzo dużo ze mną i zresztą ze swoją mamą też przebywa w kuchni, oboje gotujemy. I jak była takim bejbonem malutkim, to kiedyś na takiej dużej imprezie z gotowaniem, gdzie żeśmy z Dawidem Gaborio gotowali, ona powiedziała: tato, to ja też chcę zrobić swój przepis. I zrobiła co?
2: Ogórka z miodem.
1: No i jak to się robiło? Pamiętasz?
2: Na początku trzeba pokroić ogórka w takie plastry. Nie muszą być jakieś grube, zależy od preferencji. I trzeba polać je miodem, jakimkolwiek praktycznie, bo smak będzie bardzo podobny. I jeszcze można posypać orzechami, jeśli ktoś nie ma uczulenia.
1: I mówimy o ogórkach świeżych, nie kiszonych.
2: Tak, muszą być to ogórki świeże, bo kiszone ogórki i miód to nie jest zbyt dobre połączenie, przynajmniej według mnie.
1: A pamiętam, że chyba jeszcze tam robiliśmy jakieś orzechy, czy nie? Dawaliśmy? Podprażone, czy nie? A, orzechy, dobrze. Dobrze, bo widzisz, tak się zamyśliłem jeszcze. A ser jakiś dawaliśmy, czy nie?
2: Bo... Zdaje mi się, że tak. Chyba feta to było.
1: Feta. Może tak być. Jakiś fajny, kwaśny serek do tego też świetnie pasuje. Ja pamiętam, że goście się wtedy bardzo zachwycali tym wszystkim. Chili Z.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio GZ. Nastaw się na letni chillout. Weekend w Wielkim Mieście w GZ. Zaprasza Magda Bauer.
2: Kino to też nasza ulubiona przestrzeń na weekend. Najciekawsze festiwalowe kierunki proponują Wam w swoim piątkowym programie, dobrze zmontowany. A ja niebawem dodam jeszcze jeden nowy adres na seansę pod chmurką. Tymczasem minęła 10.
1: Weekend w Wielkim Mieście w GZ.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio.

0: Lush 700 ml, złoty 66 zł za butelkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Cześć panowie. Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
7: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
8: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
6: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
13: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
14: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
15: Po reklamie.

0: A zatem małe słówko przypomnienia, że przez całe lato czekają na Was kina plenerowe na Molo w Sopocie i przy Krupówkach w Zakopanem. A w Giżycku filmy można oglądać w porcie i to podczas przerwy w rejsie. Bo tutaj filmy festiwalu Kino Letnie można oglądać we własnym jachcie. O tych seansach, a także kinie na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, kinie letnim na plaży w Orłowie, szczegółowo w ciągu tygodnia informuje nas Katarzyna Kozak w serwisach W Pogoni za Kulturą, a ja dodam jeszcze jedno nowe miejsce. To jest plaża romantyczna w Warszawie. Te seanse są w niedzielę, jutro Substancja. No i oczywiście w sobotę wieczorem zapraszamy do kina przed Kinoteką w Warszawie. Tutaj też warto zaglądać, a nawet jeśli pada, to przenosimy się do sali pod dachem w gościnnej Kinotece. Program sprawdzicie oczywiście na stronie internetowej tego kina. Tymczasem w Trójmieście kończy się Sopot Film Festival. Dzisiaj galowy wieczór z wręczeniem nagród i specjalnym pokazem nowego filmu Andrzeja Zwiagińcewa. Przypomnijmy, że Minotaur, bo tak brzmi jego tytuł, został nagrodzony Grand Prix na festiwalu w Cannes. Seanse Sopot Film Festiwalu są właściwie dziś i jutro przez cały dzień i wszystko to są po prostu filmy, które warto obejrzeć. Jutro także pokazana zostanie produkcja, która powstała podczas festiwalowych warsztatów, a niedzielę zacznie spacer śladami filmów kręconych w kurorcie. Jeśli macie wolną chwilkę i jesteście w Trójmieście, to na pewno warto dołączyć do tego pięknego, letniego święta kina.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.

0: Przed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku,
4: what is going on here?
3: Czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Zaproszenie. W kinach.
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
8: Po reklamie.

0: Weekend w Wielkim Mieście w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: 11 dzień lipca i godzina 11. Witam Was, więc raz jeszcze bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby wspólnie witać sobotę. Mamy mnóstwo dobrej muzyki, mamy ciekawe kulturalne kierunki. Wszystko to w kolejnej godzinie naszego spotkania. Zaczynamy od kolejnego pięknego utworu.
0: Weekend w Wielkim.

Ja nie wiem, czy to już. Trochę się gubię pośród wszystkich tu obecnych. Każdy jest bardzo duży, każdy jest niebezpieczny. Każdy tu ma pateka, omega albo AP. Bardzo mało na koncie, a bardzo dużo pieniędzy. Z jednej strony bandyci, więc niby lepiej nie ufać. A z drugiej strony kosmici, więc w sumie niezły jest uba. Banda Almodovarów, co idzie do celu po trupach. Oni są nieprzyjemni, nawet bardzo, ale nie tutaj. Tutaj nie da się ich przeoczyć. Pachną jak piwo i papierosy. Tu tylko słyszą walki i odgłosy. Nie wzniecają i szybko czerwienią nosy. Ja na to patrzę stale, kruszę zęby i czuję się jak parkiet, coraz bardziej giętki. Miejscowy coverowy band gra cudze epki, a do nich epileptic dance jak Ian Curtis.

światła gasną. Ten oksymoron ma tu sens, ważę ciągle jasno. Ja znowu polepiony, znów się kruszę jak ciasto i chcę uciekać, no Kerwil to bardzo dziwne miasto. Może wyjechać stąd na deskorolce, na fiszce. Ktoś pruje się, bo DJ gra nonsens, a on fisz chce. Chciałem się schować, ale widzę, że nie wyjdzie, więc nie mam wyjścia. Wyjściem być gdzie

0: kilka chwil dla jazzu. Agata Kulis jest ze mną, bardzo mi miło.
1: Mnie również, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Wspaniała wokalistka, a wizyta pani Agaty w naszym studiu jest związana z najnowszą płytą, która miała premierę całkiem niedawno, bo pod koniec czerwca.
1: Liberty and Identity, czyli wolność i tożsamość. Zastanawiałam się długo nad pewnymi rzeczami. To się wiązało z tym, że rzeczywiście przez kilka lat mieszkałam poza Polską w Stanach Zjednoczonych i kiedy byłam w Stanach Zjednoczonych, tęskniłam bardzo za domem rodzinnym, a kiedy z kolei byłam w Polsce, i to do tej pory się zdarza, bo ja jednak żyję w Polsce w tej chwili, no to na myśl o Bostonie do tej pory czuję dosyć poważne ukłucie w sercu. I chyba nigdy nie przestanę się zastanawiać, jakby to było. To wcale nie oznacza, że to źle albo że smutek, tylko po prostu towarzyszy mi taka myśl. Ogólnie to myślę, że mam taką naturę, że byłabym, nie wiem, szczęśliwa, zadowolona z życia, niezależnie od tego, jakby ono się potoczyło w tej kwestii, przynajmniej gdzie bym żyła. No ale właśnie stąd się wzięło to takie zastanawianie się nad tym, czym dla mnie jest wolność. Stąd to takie rozważanie na temat tożsamości i ja po prostu doszłam do wniosku, że w moim przypadku przynajmniej jedno bez drugiego nie istnieje.
0: Zawsze myślę sobie, że jest to taka tęsknota za miejscem, w którym moglibyśmy być, ale to jest też bardzo inspirujące, prawda? Dla artysty.
1: Tak mi się wydaje. Ja też mam trochę naturę podróżnika i w ogóle do twórczości jako takiej, zwłaszcza swojej, podchodzę dosyć z dużym dystansem, więc dla mnie to trochę było zawsze narzędzie do podróży. Mówiąc naprawdę, nie sztuka dla sztuki, tylko mówiąc tak wprost. I to jest przepiękne, nie wiem, medium, jeśli mogę użyć tego słowa, do ekspresji, do tego, żeby się właśnie zastanawiać nad różnymi sprawami w życiu. Muzyka, ten album. Ja wcale nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, ale rzeczywiście on się trochę wymyka klasyfikacji. Nie da się tam ująć za bardzo, że on jest bardzo jazzowy. No i słychać w nim, tak mi się wydaje, te moje jakieś różne fascynacje stylowe, ale nadal on jest mocno przytrzymany właśnie przy jazzie przez moich muzyków.
0: To tutaj na scenie się zatrzymajmy, żeby przedstawić zespół.
1: Jeśli chodzi o producenta, ale też osobę, która komponowała i współkomponowała ze mną te utwory i grała na instrumentach klawiszowych, a także nagrała nawet wokale wspierające, czyli potocznie mówiąc chórki, to jest Adam Jarzmik. Wspaniale mi się gra z Adamem. A Adam potrafił się odnaleźć w tych mimo wszystko jednak delikatniejszych klimatach. Słychać ten groove mocny, jak on gra. To jest bardzo mocno osadzone też na basie. No więc po prostu to jest współpraca bajka dla mnie, Adam Jarzmik. I potem jest jeszcze dwóch muzyków takich stanowiących ten trzon. To jest Maciek Nieć i on jest gitarzystą basowym. I Filip Mozul na instrumentach perkusyjnych. Ja się zastanawiałam, jak to zagra, ale Adam mówił, zobaczysz, będzie świetnie. Jak oni po prostu zaczęli grać, no to my byliśmy od razu szczęśliwi, prawda? Po tej stronie mocy. Niesamowita rzecz między chłopakami się zadziała. I słychać sznyt ten jazzowy właśnie, ale słychać ten taki, przepraszam za wyrażenie, tłusty amerykański groove też w niektórych miejscach. I w przypadku tej gitary basowej ona ma kilka takich wycieczek, takich kilka prostych i krótkich fragmentów solo. Ale to są te momenty, że ja sobie myślałam, ach, to jest to. Michał Zwierniak na gitarach i Kuba Łępa na saksofonach różnych.
0: I cały ten skład gra na płycie Liberty and Identity, którą dla was mamy. Jeśli chcecie taką płytę otrzymać i wzbogacić swoją muzyczną kolekcję, to proszę napiszcie do nas na adres kultura@chiliz.pl.
2: Chili Z.

0: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek, 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren!
10: Ból szyi po pracy?
11: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
16: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
17: Carrefour w sumie najlepszy jest.
18: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
21: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
22: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
21: Co? Ciebie stać.
22: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
21: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
23: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
24: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
25: Ale jesteś zadowolony.
26: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
25: Aha.
26: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
25: Wow.
26: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
25: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
0: Zapraszamy do placówek i na alior.bank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

0: Ekologiczne wątki też poruszamy od czasu do czasu w weekendzie w Wielkim Mieście. Wakacje to oczywiście czas podróży i podczas rozmaitych wojaży, które będziemy realizować, ale też będąc w domu każdego dnia warto dbać o to, żeby nie zanieczyszczać gleby. Sporo mówi się o wodzie, o rzekach, które trzeba chronić, trochę mniej o ziemi, o glebie, której nie służą ani nadprodukcja, ani fast fashion, ani mikroplastik. O tym wszystkim rozmawia z nami Joanna Sawicka z Fundacji Kupuj Odpowiedzialnie. Ta fundacja zorganizowała specjalną kampanię dotyczącą tego tematu.
1: A nadal 95% żywności, którą jemy, jednak, no tak myśląc skrótowo, no ale można powiedzieć, pochodzi właśnie z gleby. Mhm. Więc nadal tutaj bardzo korzystamy, a już teraz właściwie połowa gleb w Unii Europejskiej, w Europie jest mocno zniszczona. Natomiast jest oczywiście ta druga połowa, którą warto zawalczyć i warto zacząć o nią dbać. Tym bardziej, że gleba to nie tylko żywność, ale też pełni wiele takich funkcji ważnych, o których czasami też nie zdajemy sobie sprawy. Na przykład jak chociażby magazynuje węgiel. I właściwie zaraz po oceanach jest takim najważniejszym właśnie magazynem węgla. Ale oczywiście myślę tutaj o glebie, która jest porośnięta roślinnością, czy lasem, czy drzewami, czy też jakieś łąki. Czyli taka niezniszczona, niezabetonowana, nieuszczelniona gleba. Podobnie jeśli chodzi o upały, z którymi mieliśmy przed momentem tak duży problem w Polsce, no to również gleba taka porośnięta roślinnością najpierw magazynuje wodę, jak są opady, a potem oddaje to wodę, znaczy w postaci parowania w wyniku podwyższonych temperatur i to też ochładza powietrze, więc jest sprzyja też, jakby można powiedzieć, w jakimś sensie zdrowa gleba pomaga trochę w tak jakby zapobieganiu czy zradzeniu sobie ze skutkami zmian klimatu, w którymi no mamy miejsce teraz w całym świecie właściwie.
0: Warto o to zdrowie dbać na tyle, na ile możemy. Zawsze jakieś tam małe działanie codziennie można wykonać, albo nie każdego dnia, ale wtedy, kiedy to jest możliwe. To jest taki komentarz do filmu, który można oglądać na YouTubie, prawda?
1: Albo na naszych mediach społecznościowych, tak. Można wejść na media nasze społecznościowe, czyli wstukując Kupuj Odpowiedzialnie, bądź Fundacja Kupuj Odpowiedzialnie, albo właśnie na YouTubie, czy na naszej stronie. Na razie w tym momencie są dostępne właśnie w takiej formie elektronicznej. Mamy nadzieję, że będzie można go jeszcze więcej zobaczyć w innych miejscach, ale zobaczymy.
2: To jest króciutki filmik, 50 sekund trwa ta wersja taka podstawowa, ponieważ ten jakby jego właśnie takim, myślę, że tą fajną stroną jest ten element trochę zaskoczenia i humoru, mimo że tutaj rozmawiamy o takich ważnych tematach, to bym nie chciała zdradzać. Myślę, że warto obejrzeć i trochę dowiedzieć się czegoś ciekawego, ale też trochę się pośmiać w jakimś sensie, czy uśmiechnąć się może bardziej.
0: To zapraszamy, zachęcamy w takim razie i podpowiadamy. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.
3: Chill Z. Nastaw się na chilla.

0: Mówiliśmy poprzednio o tym, że warto podczas wakacji zadbać o nasze naturalne środowisko, a teraz zadbajmy o nasze zmysły. Przede wszystkim o słuch, a dalej o koncentrację. To wszystko się ze sobą oczywiście łączy. A dzisiaj w czasach, kiedy wszyscy jesteśmy przebodźcowani, warto poszukać miejsc, które dadzą nam trochę wytchnienia wśród tego hałasu współczesności, tego wizualnego i tego spod znaku audio. Dzisiaj w Gdańsku startuje ciekawy letni projekt, program uważności i dźwięku. Tak pisze o nim Nadbałtyckie Centrum Kultury, które od dziś zaprasza do ratusza staromiejskiego. Tutaj czeka na Was takie edukacyjne laboratorium, bałtyckie rewizje soniczne. Dwa tygodnie później natomiast monumentalna, surowa przestrzeń Centrum Świętego Jana w Gdańsku zamieni się w artystyczną, medytacyjną sonosferę. Kompozytor Wojciech Blecharz zaproponuje tutaj m.in. słuchaczom unikalny format medytacji. Wykorzysta mikroprzesunięcia mechanicznych kluczy rejestrowych barokowych organów bocznych. Wprowadzi instrument w niesamowite, hipnotyzujące szumy i dudnienia. No i te surowe, chłodne mury gotyckiej budowli mają być idealnym schronieniem przed letnim upałem, no ale też miejskim zgiełkiem właśnie dzięki temu projektowi. Brzmi to bardzo obiecująco. Ten projekt od 24 lipca, a od dziś na spragnionych podobnych doświadczeń czeka ratusz. Podobnych miejsc będziemy jeszcze szukać tego lata. Naszym zdaniem są potrzebne takie właśnie projekty, a podczas tego weekendu życzę Wam błękitnego nieba albo podobnego stanu gdzieś tam w środku. Do usłyszenia.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru, poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
7: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival.

0: 9,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Do tego z kartą Moja Biedronka świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,99 za 100 gramów oraz krewetki gotowane Marinero 250 gramów 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiający.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na Shell.pl.
10: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
11: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-krętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Rozrywka w aplikacji wyborczej. Lubisz łamać głowę nad słowami, quizami i śmiać się z absurdów codzienności? Skojarzenia, słówko, zakreślanka, kropki, krzyżówki i quizy. Sprawdź się w grze. Otwórz aplikację wyborczej i zagraj.
15: Zapoluj 3-2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
16: Wizer Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
6: Po reklamie.

0: wakacyjne voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. To proste. Od czwartku 9 do soboty 11 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 13 do 15 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Po reklamie.

0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas, gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: A o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każda. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.

0: plus jeden gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. Kinach.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brand.
8: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kto zwalcza ból? Kto?
2: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski
9: Team! Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
10: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
11: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Po reklamie.

0: Zapraszam i będę prognozować, bo polska literatura wraca na ekran. No i pytanie, czy nowe lalki przebiją sukces na przykład Znachora? No i po co komu wielka Odyseja? Olga Tokarczuk zdradziła tytuł swojej najnowszej powieści. Mamy najbardziej osobistą i podobno również ostatnią książkę w jej karierze. Zajrzymy wieżyc na festiwal Góry Literatury. Co jeszcze? Oj, będzie się działo, więc tym bardziej warto dziś z nami zostać.
1: Nastaw się na letni chillout.

Drive, właśnie tak gramy dla Was na antenie, czyli Z. 11 minut po godzinie 14, a co jeszcze? Plany, plany i to dalekosiężne. We wrześniu czekają nas dwie ekranizacje lalki. Dzieło Bolesława Prusa wraca i to z przytupem, wraca i w formie filmu realizowanego przez Giant Films, ale też w postaci serialu Netflixa. Znamy obsady tych dwóch produkcji, choć cały czas nie wiemy, jak opowiedzą historię Wokulskiego, Rzeckiego i Ochockiego. A nie ukrywam, że pytania dotyczą też losów Izabeli Łęckiej. Jest coś w tym, że ekranizacje od lat cieszą się zainteresowaniem producentów i filmowych, i telewizyjnych. No to zawsze jest jakaś gwarancja frekwencji, no ale na podstawie i na bazie lalki odbywa się tutaj najprawdziwsze szaleństwo. A ja chciałabym zachęcić Was do takiego kroku wstecz, ponieważ mamy już ekranizację lalki, mamy film z 1968 roku, film Wojciecha Jerzego Hasa z genialnymi rolami Mariusza Dmuchowskiego i Beaty Tyszkiewicz, a druga lalka to serial z lat 70., serial Ryszarda Bera z rolami Jerzego Kamasa i Małgorzaty Braunek. Gdy mija 50 lat od premiery serialu, spojrzenie kolejnego pokolenia na Prusa może być odświeżające dla klasyki, tak przynajmniej mamy nadzieję. Wielkie nadzieje też kładziemy w filmie Kowalskiego z Kamilą Urzędowską w roli Łęckiej, ale też w serialu Pawła Maślony z udziałem Sandry Drzymalskiej. No, nowe czasy wymagają nowego podejścia. Jestem bardzo ciekawa, jak filmowcy sobie z tym poradzą i która lalka bardziej nas porwie. Czy ta lalka kinowa, czy jednak ta telewizyjna, choć pamiętajmy, że dzisiejszy format serialowy to w zasadzie też kino w odcinkach, więc taki mały, wielki ekran szykuje też nam serię niezapomnianych filmowo-serialowych wrażeń. A to już Father Son i Celeste, a ja przypominam, że odliczamy też do premiery Odyseja, więc wielkie narracje wracają.

0: To jest Radio Chili Z. Podróże małe, podróże duże, te podróże, które są dla nas wyzwaniem, ale te też, które nie wymagają, abyśmy za głęboko sięgali do kieszeni. Jeżeli planujecie taki krótki wypad poza nasze granice, no to wiele europejskich miast przychodzi jako pierwszy pomysł, ale jeżeli budżet jest ograniczony, to problemy zaczynają się mnożyć, a ja, jak to bywa w Chili Z, przychodzę do Was z rozwiązaniem. A dokładnie w naszym serwisie chiliz.pl znajdziecie takie propozycje miejsc, gdzie znajdziecie nocleg ze śniadaniem dla dwóch osób już od 300 zł, więc jeżeli chcecie komuś sprawić niespodziankę, a nie chcecie zaciągać na przykład jakichś długów dodatkowych, no to to jest idealna opcja, przystępna i pożyteczna, gdzie kierować swoje kroki. No jest takie miejsce, gdzie mamy kilkadziesiąt zabytków gotyckich, renesansowych, a do tego idealna barokowa starówka, artystyczne dzielnice i zieleń, która dodaje nam oddechu. Mowa oczywiście o Wilnie. Pozostałe miasta to na przykład Sewilla. Tam też noclegi zaczynają się od około 320 zł. A turyści szczególnie cenią Santa Cruz, Plac Hiszpański czy Katedrę Najświętszej Marii Panny. Z kolei Sewilla słynie również z produkcji przepięknej ceramiki, więc można tam od razu zaopatrzyć się w odpowiednie prezenty. A co przywozimy z wojaży i jak zmienia się nasz styl podróżowania? O tym znacznie więcej w tej godzinie w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
8: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
9: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
8: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
9: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
10: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum@cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
11: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
13: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
14: Join us.
13: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie w kinach.
1: Po reklamie.

Let You Down z taką dawką muzycznego spokoju. W 3Z pojawił się właśnie Dawid Podsiadło, a my w poszukiwaniu spokoju właśnie wyruszamy na wakacje, bo jak się okazuje, ten sezon wakacyjny trochę spędza nam sen z powiek. Sprawdzamy to, czym się interesujemy. No i wychodzi na to, że Mazury, Tatry, Bałtyk, Bieszczady, owszem, jest na orbicie naszych zainteresowań, w zasadzie są te miejsca na orbicie naszych zainteresowań, ale jednocześnie to zainteresowanie spada rok do roku o ponad 30%. O co nam chodzi? O gwarancję dobrej pogody i o tak zwane stabilne warunki wypoczynku. No i w tym temacie największym zainteresowaniem cieszą się Włochy i nawet wyprzedzają inne europejskie kierunki. Chcemy takich regionów jak Bari, Apulia, jezioro Garda, jezioro Como, Sycylia. Potem drugie miejsce zajmuje Hiszpania, gdzie największą popularnością cieszą się Alicante, Malaga i Majorka. A tuż za tymi lokalizacjami plasuje się Turcja. Tam bardzo wysokie zainteresowanie wśród wszystkich planujących wakacyjne wyjazdy z pewną pogodą. No i później też bez większych zaskoczeń, czyli Chorwacja i Grecja. Niezmiennie stawiamy na wygodę. Ciągle największym zainteresowaniem cieszą się oferty all inclusive, a także wyjazdy last minute. I tutaj pojawia się pewna nowość w temacie tego, gdzie wędruje nasza uwaga, i jest to Albania. Są też zmiany dotyczące podróży dalekodystansowych. Tegorocznym liderem egzotycznych wyjazdów jest Tajlandia. Ona wyprzedza Bali, które dominowało jeszcze rok wcześniej. Coraz częściej wyszukiwany jest też Wietnam, a zainteresowanie Dominikaną i Meksykiem wyraźnie opada. Co jeszcze wzbudza nasze zainteresowanie? Zjawisko coolcation, czyli wypoczynek w chłodniejszych regionach świata. To jest odpowiedź na coraz częstsze fale upałów. Więc szukamy, ale chcemy też wyjeżdżać nie tylko z rodzinami, ale i z czworonogami. Wakacje z psem, miejsca przyjazne zwierzętom, jesteśmy zdecydowanie na tak.

Feel good. G2M i Cosmos Midnight to jest właśnie popołudnie z Chili Z. A my przenosimy się właśnie na festiwal Góry Literatury. Jakiś czas temu podczas kongresu i festiwalu psychologicznego Remind Olga Tokarczuk powiedziała, że pracuje nad książką, która będzie jej ostatnią dużą powieścią. Teraz wraca do tematu. Wiemy już, że książka będzie nosić tytuł Świata jest za dużo i ma być ostatnią w jej dorobku, a premiera zapowiadana jest na tegoroczny październik. To był mocny punkt i otwarcie festiwalu Góry Literatury. A ja też zajrzałam w programie. Dzisiaj czeka nas jeszcze dyskusja dotycząca setnej rocznicy urodzin Marii Janion. Dyskusja dotycząca nowych transgresji. Porozmawiamy też, jak sztuczna inteligencja wpływa na społeczeństwo, na gospodarkę, na państwo, a także bardzo ciekawa rozmowa. Alberto Manuel. Prawdopodobnie mógłbym żyć bez pisania, ale nie sądzę, żebym potrafił żyć bez czytania. To jest hasło wywoławcze. Rozmawiać będzie Wojciech Bonowicz, a wieczorem koncert zagra Kasia Sienkiewicz. 23 to jest punkt programu, na który szczególnie czekają miłośnicy literatury, ponieważ to będzie głośna lektura, czyli opowiadanie Olgi Tokarczuk Schronienie, które będą czytać właśnie Olga Tokarczuk w duecie z Mają Staszewską. A to już More to Me. Dexter is the News Agent. Tak, zbliżamy się do godziny 15 w Chili Z.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
9: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
11: Wizzair, Warsaw Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca Radio, czyli Z.
6: Po reklamie.

0: to you.
1: Cheez-It. Pogoda.
2: Niespodzianki w pogodzie, oj, co to tak. Pod tym względem na pogodę zawsze możemy liczyć. Dzisiaj przydadzą się parasole, choć ten deszcz może się pojawiać i znikać. Synoptycy wydają kolejne alerty. Ale co najważniejsze, jest ciepło. W Warszawie nawet 23-24 stopnie. Na północy kraju stopni 21. Z kolei na południu 25-24. To też się zmienia między Katowicami i Krakowem, więc pamiętajcie o parasolach.
1: Letnie odbicia kultury w Cheez-It. Zaprasza Alicja Myśliwiec.

to było coś dla ucha, czas na coś dla oka. Zofia Rydet, Świat uczuć i wyobraźni, Nicolas Grespierre, Permakryzys. Kierunek Gdańsk, bo trzeba przyznać, że tego lata właśnie to miasto staje się obowiązkowym punktem na mapie dla wszystkich miłośników fotografii. No i tym razem nie jedna, a aż dwie równolegle prezentowane wystawy. Wystawy, które łączy to, w jak różny sposób można opowiadać o człowieku i jego bezpośrednim otoczeniu. I to też jest niezmiernie interesujące, że choć artystów dzieli kilka dekad, to oboje traktują fotografię jako narzędzie do zadawania pytania o to, jak działa świat. No i tak w Zielonej Bramie Muzeum Narodowego w Gdańsku widzimy Świat uczuć i wyobraźni, czyli jeden z najbardziej niezwykłych cykli Zofii Rydet. To są surrealistyczne fotomontaże, składają się w wielowątkową opowieść o naszym życiu, od narodzin, miłości, przez samotność, lęk, przemijanie, no aż po nadzieję na lepsze jutro. Artystka buduje kompozycje wyłącznie z własnych fotografii, no i tworzy w ten sposób obrazy pełne symboli, wizualnych metafor. To są rzeczy, które niezmiennie mnie poruszają i które nas zatrzymują w tym codziennym pędzie, a to wydaje mi się zawsze najważniejsze. Choć powstały kilkadziesiąt lat temu, ich refleksja nad takimi dużymi, uniwersalnymi narracjami jak wojna, jak zagrożenie, jak nasza kondycja pozostaje zaskakująco aktualna i to jest też kolejny powód, żeby przystanąć na kilka dłuższych chwil nad tym, co robiła i co robi. A z kolei w gdańskiej Galerii Fotografii Nomus prezentowana jest przekrojowa wystawa Permakryzys. Nicolas Grespierre to jest jeden z najważniejszych współczesnych fotografów pracujących w Polsce, a tym razem punktem wyjścia jest dla niego architektura, no ale nie jako jakaś estetyka, bo on pokazuje budynki jako zapis idei politycznych, społecznych ambicji, nawet wyobrażeń o przyszłości. Mamy tutaj osiedla, mamy bryły, geometryczne konstrukcje, które są świadkami tego, co spełnione i tego, co niespełnione, jednocześnie opowieścią o świecie, który coraz częściej funkcjonuje w takim klimacie kryzysu. Buddy, let it all go. Muzyka w sam raz do zasłuchania.

0: To jest Radio Chili Z, a ja zachęcam Was do wybrania się do oczywistego miejsca, ale spędzenia tam czasu w nieoczywisty sposób. Zamek Królewski na Wawelu nie kojarzy się ze sztuką współczesną, ale nic bardziej mylnego. Wystawa Wkrótce wszystko się zmieni, ma to zmienić. Jest to wystawa szczególna, ponieważ trwająca w ogrodach królewskich zamku na Wawelu, a jej autorką jest Joanna Rajkowska. Od lat prowokuje nas do tego, aby rozmawiać o pamięci, o naturze, o naszej relacji z otaczającym światem. I tym razem wkroczyła w najbardziej chyba symboliczną przestrzeń w Polsce, czyli właśnie na Wawel. No i zaprojektowała tę wystawę jako taki dialog tego, co współczesne, z tym, co historyczne. Instalacje zatrzymują nas i zapraszają, zachęcają do refleksji nad zmianą. Zarówno zmianą, która zachodzi w przyrodzie, jak i w samym społeczeństwie. Mamy trzy instalacje rozmieszczone i w ogrodach, i na dziedzińcu, a chyba najbardziej spektakularne to jest, nie zdziwię Was, Piskle kosa zwyczajnego, czyli monumentalne błękitne jajo, którego powierzchni można dotknąć, pogłaskać, a po przyłożeniu ucha usłyszeć drżenia i bicie serca wykluwającego się ptaka, czyli jest to takie artystyczne USG. No ale całość zachęca nas do następującej refleksji, że nasze historie, nasze codzienne zmagania, nasze wyzwania to jest tylko krótki epizod w dziejach naszej planety. I to zmienia spojrzenie. Zmienia spojrzenie i sprawia, że możemy przyjąć zupełnie inną, nową, równie ciekawą perspektywę.
1: Chili Z. Nastaw się
2: na Chill Out. Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
1: Zza kulis. Już dziś o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
5: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
6: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Po reklamie.

to jest Radio Chilizer, a my dzisiaj podróżujemy w poszukiwaniu najciekawszych wystaw. Podróżujemy po całej Polsce. Było Trójmiasto, był Kraków, czas na Warszawę i MSN. Surrealizm, antyfaszyzm, jesteś w sercu zmian. A tam przegląd od paryskich kawiarni przez czeską Pragę, opanowaną wojną domową Hiszpanię, aż po Kair. Najnowsza wystawa MSN-u to jest podróż po surrealizmie, ale takim surrealizmie zaangażowanym. Wystawa pokazuje nurt jako jeden z najważniejszych ruchów artystycznych i przede wszystkim politycznych. Są tam dzieła wiodących twórców z lat 30. Jest Max Ernst, jest Pablo Picasso, jest Leonora Carrington. No i bardzo ciekawe, że też poznajemy historię twórców mniej znanych, którzy sprzeciwiali się faszyzmowi i angażowali w walkę o wolność, w walkę o prawa człowieka, a wielu z nich zapłaciło za to bardzo surową cenę. Doświadczyło prześladowań, emigracji, wojny. Ich sztuka stała się formą oporu wobec przemocy i taką, wiecie, próbą napisania świata od nowa. Podoba mi się też, że ta wystawa odeszła od takiej tradycyjnej, chronologicznej opowieści, a prowadzi nas przez sieć powiązań między artystami, którzy działają w różnych częściach świata. No i surrealizm to ruch oparty na solidarności, na wymianie idei, ale takich idei, które przekraczały granice państw i kultur w czasach kolejnych konfliktów. Myślę, że ta wystawa jest szczególnie aktualna, bo przypomina, że sztuka jest nie tylko estetycznym doświadczeniem, ale może być narzędziem sprzeciwu i przede wszystkim narzędziem społecznej zmiany. Wildfire, tak gramy dla Was przed godziną 16:00.

0: Reklama. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl
1: 21 stopni, dokładnie tyle, czyli temperaturowe oczko pokazują stołeczne termometry. 22 stopnie to temperatura maksymalna dla Krakowa. Tam słońce bawi się z chmurami w kotka i myszkę, więc pojawia się i znika. Na północy stopni 20 i tutaj słońce też walczy o panowanie z chmurami. Parasole mogą się przydać, przelotne deszcze i burze. Do tego lepiej się przyzwyczaić. Tak będzie co najmniej do połowy tygodnia.
0: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl
2: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: Kronika głębokich uczuć, czyli nowa moda polska. Wystawa o tym tytule sprowadza nas do Łodzi, do Centralnego Muzeum Włókiennictwa. No, ta moja chrypka to właśnie chyba efekt tego... wakacyjnych zmian pogody, więc zaraz wracam w nieco lepszej kondycji.

Hold on, a wakacyjne podróże prowadzą nas prosto do Łodzi. Tam szczególna wystawa, wystawa, którą można zwiedzać na dwóch piętrach w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, czyli Nowa Moda Polska, kronika głębokich uczuć. Pierwsza, tak obszerna prezentacja polskiej mody XXI wieku, ale też potraktowanie ubrania jako nośnika historii, tożsamości, pamięci. Ekspozycja zawiera pracę 50 projektantek i projektantów i pokazuje, jak rozwijała się polska moda i co dla polskiej mody było ważne. Są tam kreacje Arkadiusa, jest Gosia Baczyńska, jest duet Paprocki-Brozowski, Mariusz Przybylski, Magda Butrym czy Michał Szulc. I też bardzo ciekawe, że kurator wystawy, Marcin Różyc, położył tak duży nacisk na to, jak wygląda na przykład potraktowanie polskiego lnu, rzemiosła, tradycji, do czego nawiązujemy, które historie się powtarzają, które się rymują i przede wszystkim, co z tej repetycji może współcześnie wynikać. Jedno jest pewne, oglądając wystawę, mamy takie przekonanie, graniczące z pewnością, że ubiór to jest zapis naszych osobistych doświadczeń. To jest sposób, który pozwala nam przepracować to, co trudne. Czasami wyraża dumę, czasami pozwala opowiedzieć o lęku, o buncie, o nadziei. No i kiedy się tak tego słucha, od razu mamy wrażenie, że moda dawno przestała pełnić funkcję tylko użytkową, a jest formą współczesnej narracji o Polsce, o nas, o naszej różnorodności. Jazz Band Chill Wilson, 3 a.m. Właśnie tak gramy dla Was 10 minut po godzinie 16 w Chili Z.

0: To jest Radio Chili Z, a my ruszamy w poszukiwaniu przygód. Oczywiście w festiwalowej letniej odsłonie, tym razem kontekst to kino. 26. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu zaczyna się 23 lipca i do 2 sierpnia będziemy czerpać ze współczesnego kina to, co najcenniejsze. To jest genialny festiwal i też takie jedno z największych świąt kina autorskiego, miejsce celebracji. To jest też taka pierwsza okazja, kiedy możemy oglądać filmy, które były pokazywane w Cannes, w Berlinie, na największych światowych festiwalach. Można porozmawiać, można zatrzymać się przy tym kinie na dłużej, ale nie trzeba też jechać do Wrocławia, ponieważ jest edycja online, która potrwa nieco dłużej, aż do 9 sierpnia. Kolejny nasz przystanek to Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Już 20 edycja. Od 1 do 8 sierpnia odwiedzamy Kazimierz Dolny, odwiedzamy Janowiec, poczujemy ten wakacyjny klimat, możemy porozmawiać z Grażyną Torbicką, możemy odebrać kolejną lekcję kina i przekonać się, że to kino faktycznie najlepiej może smakować nam w plenerze. Co potem? W międzyczasie i potem jeszcze Chińskie Lato Filmowe, także Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu. To jest już temat na sierpień, a tam bardzo ciekawe retrospektywy, projekcje filmów W lesie nikt nie zaśnie, tam będą pokazywane horrory, a obok tego to, co Roztoczański Park Narodowy ma najlepszego, czyli kajaki, czyli hamaki. I taki też czas, kiedy faktycznie nie ma czerwonego dywanu, ale jest miejsce na kontemplację tego, co dzieje się w kinie, tego, czym interesuje się kino, ale też nie tylko kino europejskie, ogólnie światowe kinematografie. Gorąco polecam ten festiwal waszej uwadze, warto odwiedzić tego lata Zwierzyniec.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą

0: Autopromocja.
1: Reklama. A gdyby tak szkołę, park, kawiarnię i tramwaj mieć w zasięgu krótkiego spaceru? Poznaj osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie, skąd do metra dojedziesz w zaledwie 10 minut. Wybierz kameralne mieszkanie i zyskaj codzienną wygodę bez żadnych kompromisów. Osiedle Nordic Powstańców Śląskich na Bemowie od YIT. Odwiedź biuro sprzedaży przy Lazurowej 127 lub wejdź na yit.pl. Nordic Powstańców Śląskich. Twoje miejsce do życia.
2: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to. O, w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
6: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas z sokowym

0: Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: 14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka. Dziennie
1: niskie ceny. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Po reklamie.

No i proszę bardzo, znaliście mi drugi tak letni kawałek, Chelsea i jak miód. Miód, który mieni się w słońcu. A jeżeli chodzi o takie letnie doznania, to czas koncertowy bez dwóch zdań do nich należy. Już 14 lipca PGE Narodowe, a na tej plenerowej scenie Bad Bunny, artysta, o którym było bardzo głośno, jeżeli kochacie Super Bowl i podobało się wam to, co zrobił Bad Bunny, no to teraz, moi drodzy, będzie można usłyszeć go na żywo. No, ceny bardzo konkretne. Z tego, co wiem, dostępne są już tylko jakieś pojedyncze bilety, no ale może właśnie do takiej praktyki last minute od i odważnych świat należy. Ja biletów nie dostałam, bardzo żałuję, ale też mam takie poczucie, że być może niebawem będą kolejne okazje, aby posłuchać Bad Bunny'ego. Co jeszcze? No, może inna rzeczywistość muzyczna, ale 18-19 lipca System of a Down. To jest wyjątkowa sytuacja, ponieważ zespół wraca do koncertowania po dosyć długiej przerwie. Brano udział pod uwagę różne scenariusze, łącznie ze zmianą wokalisty. No, ale tym razem muzycy pojawią się w swoim tradycyjnym składzie, z w ogóle genialnym supportem, więc jeżeli jesteście zwolni mocnych brzmień, no to jest powód, żeby wybrać się do stolicy. Co jeszcze? Do kulturalnego kalendarza niebawem będziemy wracać.

No i nie będziecie nigdy sami. My jesteście razem z nami z Chilizet i w ten sposób zbliżamy się do godziny 17, a po 17 będzie jeszcze ciekawiej, więc so good to me. Niech to hasło, ten tytuł wam dzisiaj towarzyszy. W końcu mamy sobotę.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary Apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen. Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
5: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Podaruj mi trochę słońca. No tak, to będzie dzisiaj możliwe, ale słońce walczy o władzę z chmurami. W tej chwili w Warszawie 19 stopni. No i cały czas trwa zabawa w kotka i myszkę. Na południu kraju 21-22 stopnie, na północy stopni 18, choć wiatr może sprawiać, że ta odczuwalna temperatura będzie nieco niższa. Biometr dzisiaj niestety nie jest po naszej stronie.
0: Letnie odbicia kultury w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
1: A co, gdyby tak zwolnić, gdyby wyjść z założenia, że powoli to jest nowe szybciej, gdyby zatrzymać się na dłużej niż tylko kilka chwil i w tym zatrzymaniu zadać sobie kilka ważnych pytań. Jakich? To już zostawiam tylko i wyłącznie Wam. A my dzisiaj będziemy podróżować nie tylko po świecie kultury, ale poszukamy trochę wytchnienia od tej rozpędzonej codzienności, która, mam takie wrażenie, że nie chce zwolnić nawet kiedy wakacje tuż za rogiem.
0: Chili Z.
2: Nastaw się na letni chillout.

Wraca moda na pisanie dzienników i bardzo dobrze, że wraca, bo klikanie w klawiaturę tylko na pierwszy rzut oka daje ten sam efekt, co spisywanie myśli ręcznie. Naukowcy nie mają wątpliwości, jak kolosalna jest różnica między jednym i drugim. Chodzi o to, że nasz mózg pracuje zupełnie inaczej. O ile pisanie na komputerze czy maszynie trafnie nazywa się wstukiwaniem czy wklikiwaniem, no to kiedy zaczyna się koordynacja mózg, oko, dłoń, to dopiero wtedy sprawa naprawdę zaczyna się komplikować. Okazuje się, że ręczne pisanie jest bardzo złożoną umiejętnością motoryczną, jedną z najbardziej skomplikowanych, jakie w ogóle jest w stanie koordynować nasz mózg, a korzyści są oczywiste. Chodzi o realizowanie naszych celów, bo zapisywanie planów i zamierzeń to jest coś dużo więcej niż taki tradycyjny nawyk. To sposób na zwiększenie naszej motywacji, zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia sukcesu. Podobno wzrasta ono ponad 40%, kiedy właśnie piszemy nasze cele na papierze. Zresztą podobno sam akt wzięcia do ręki długopisu pobudza mózg do priorytetyzowania zadań. No i z tym już Was zostawiam. Mam nadzieję, że wiecie, co robić. B.O.B., Macy Gray. Tak, gramy dla Was 12 minut po godzinie 17. To jest sobota z Chili Z.

0: Proszę bardzo, Crystal Tears na antenie Chili Z, a u nas w Centrum Zainteresowania Kino, i to kino absolutnie wyjątkowe, bo to są takie tytuły, które wracają trochę jak bumerang, ale właśnie na nie chciałabym skierować dzisiaj Waszą uwagę. Wczoraj do kin weszły Przekleństwa Niewinności, w zasadzie wróciły, dokładnie niemal 3 dekady po premierze. Pełen metraż, debiutancki film Sofii Coppoli. To jest coś, co można zobaczyć na wielkim ekranie. Śledzimy losy 5 sióstr i zresztą zapatrzonych w te siostry kolegów. Dorastają pod okiem surowych rodziców, a próba samobójcza najmłodszej z nich ujawnia wszystkie rysy na nieskazitelnym wizerunku całej rodziny. To jest kino, które daje do myślenia, kino, które nas zatrzymuje, a kino, które mam wrażenie w ogóle się nie starzeje i kino, do którego warto wracać. Przekleństwa Niewinności. To jest filmowa premiera, a w zasadzie filmowy powrót.
1: Staw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Festiwalowy rozkład jazdy, czyli najważniejsze informacje o festiwalach w Polsce i Europie. Wywiady z organizatorami, artystami, bilety.
3: Okay, don't be smart. Who do you think you are?
1: Słuchaj festiwalowego rozkładu jazdy w każdy czwartek o godzinie 12.
3: Yeah!
1: Festiwalowy rozkład jazdy tylko z Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
10: Doskonale. Kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Ach, ta drżąca powieka.
14: I ten nocny skurcze łydek.
13: Biorę magnes i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
15: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
16: O!
15: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
16: O, a o ile?
15: 35 groszy taniej na litrze.
16: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
15: Tak!
17: A jak lemoniadę?
15: No też.
16: To poprosimy.
15: Ale co?
17: Wszystko!
15: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
18: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
19: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: Sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Kropki. Nowa gra w aplikacji wyborczej. Połącz kropki w tym samym kolorze i wypełnij liniami pola na planszy. Brzmi łatwo? To tylko pozory. Wejdź do aplikacji wyborczej i zagraj w Połącz kropki już teraz.
3: Po reklamie.

Pomiędzy znaleźliśmy się dzięki muzyce i teraz ze świata muzyki wracamy z powrotem do świata kina. Wspominałam wam już o takich premierach, które w zasadzie nie są premierami, bo te filmy mieliśmy okazję już widzieć w kinach, albo na DVD, albo na VOD, no a teraz do kin wracają i wracają z przytupem. Jednym z takich filmów jest Requiem dla snu, ma swoją premierę 24 lipca, zresztą to jest bardzo ciekawa konfiguracja, bo z jednej strony mamy Przekleństwo niewinności Sofii Coppoli, o których już wam opowiadałam, one już są w kinach, no a z drugiej strony Requiem dla snu, Darren Aronofsky, reżyser Czarnego Łabędzia. No, to jest bardzo poruszająca historia. W rolach głównych między innymi Jared Leto. O młodych ludziach, którzy szukają ucieczki od rzeczywistości i znajdują ją w narkotykach. Jest to bardzo przejmujący, bardzo poruszający obraz. Ja widziałam go już bardzo dawno temu i jestem bardzo ciekawa, jakie wrażenie zrobi na mnie teraz na wielkim ekranie. Bo wiecie, są takie filmy, które kiedy oglądamy po czasie, to okazują się opowiadać zupełnie inną historię. Na tym też polega magia kina, więc jestem bardzo ciekawa, czy ten film będzie, no właśnie, jednym z nich. A co do takich powracających premier, to jeszcze Do utraty tchu znów będziemy oglądać w kinach już od 7 sierpnia. To daty już teraz do zanotowania. A to już Carry On i Jungle, właśnie tak gramy dla was w sobotnie późne popołudnie w Chili Z.

What you do to me na antenie, czyli Z. Ja już was zostawiam. Jest mi, przyznam szczerze, bardzo przykro, że ten czas tak szybko biegnie, kiedy spędzamy go we wspólnym towarzystwie. A zostawiam was z nowością, którą odkryłam. To znaczy z w zasadzie dopiero pierwszymi próbkami tego, co znajdzie się na płycie, którą wydaje Anthony Hopkins. Ale aktor zaczyna nowy rozdział w swojej karierze i 21 sierpnia zapowiedział premierę albumu z autorską muzyką. To będzie Life is a Dream, a Broken Road to jest singiel, który wprowadza album, który już jest dostępny między innymi na Spotify'u i powiem wam, jest efekt wow. Anthony Hopkins wspomina, że pracował nad tą muzyką przez ponad 6 dekad. Szczerze, słychać to. Koniecznie rzućcie na to uchem. Z tym wątkiem was zostawiam. Słyszymy się jutro w Odbiciach Kultury tuż po 14:00.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
7: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
6: Nawet tutaj musisz.
8: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
9: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
7: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
10: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
11: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Po reklamie.

0: Ale przede wszystkim bardzo się cieszę, że jesteś ze mną, bo długo się umawialiśmy, też więc to wielki zaszczyt. Dobry wieczór, cześć.
1: Też się cieszę, dobry wieczór. To prawda, troszkę nam to zajęło ze względu na całą masę różnych zajętości, ale cieszę się, że wreszcie się
0: wszystko jest po coś, zawsze tak. We właściwym momencie. Kiedy wracasz pamięcią do tych momentów, w których podjęłaś już decyzję o tym, co będziesz robić w życiu, to ja wyczytałem, że to było w momencie, w którym miałaś zaledwie 6 lat. Czy to jest prawda?
1: To jest prawda i okazuje się, że to nie jest takie rzadkie u aktorów, aktorek. Oczywiście to marzenie o byciu aktorką na tym etapie życia no nie jest jeszcze do końca serio brane przez rodzinę i może się zmienić. Często jest tak, że dziewczynki mówią, że chcą być aktorkami, modelkami. Czasem w tym wieku jeszcze to im się miesza z tym, że również mówią, że będą księżniczkami i tak dalej, i tak dalej. Ale u mnie to było dość silne, bo miałam to szczęście, że wychowywałam się w artystycznym Krakowie i rodzice od najmłodszych lat zabierali nas i do teatru dla dzieci. Teatr Groteska był wtedy w rozkwicie. Pamiętam taki niesamowity moment, kiedy artyści po spektaklu pozwolili dzieciom wejść na scenę i to był dla mnie taki moment wyjątkowy, bo ja poczułam się na tej scenie lepiej niż na widowni, mimo że byłam zachwycona spektaklem. Nie chciałam z niej zejść. No potem dość szybko już jako starsza dziewczyna zaczęłam chodzić do teatru dorosłego i to były też lata świetności i teatru starego. Zobaczyłam jeszcze Kantora na żywo, spektakle z zagranicy w Teatrze Manga i Teatr Słowacki. No dużo, dużo się działo, więc miałam na pewno dużo łatwiej było mi zakochać się w takiej ścieżce. No i tak było przez całe lata. Zresztą jako mała dziewczynka robiłam teatr domowy z moim rodzeństwem. Reżyserowałam, pracowałam nad tekstem, czasem też grałam. Więc od początku czuło się, że może pójdę w tym kierunku, co podkreślam, z jednej strony jest wspaniałe, bo też od początku liceum nie było takiego niepokoju, że ja nie wiem, co ze sobą zrobić, a wiemy, że to też jest częste, że jeszcze ci młodzi ludzie w ogóle szukają siebie, a mają taką odgórną presję, że właściwie już muszą zdecydować, ale to jest z jednej strony piękne, ale jest też obciążające, bo ja też jako taka młodziutka osoba, nadwrażliwa, stawiałam wszystko na jedną kartę i ta wizja, że ja się mogę nie dostać do szkoły, że może mi się powinąć noga, jawiła mi się jako jakaś tragedia zupełna, więc to było też obciążające.
0: Byłaś prymuską, skoro stresowałaś się tak bardzo tym wynikiem, czy coś by się stało, gdyby w tamtym momencie oczywiście dla ciebie, gdyby to miała być druga, trzecia próba, gdyby to miało nie pójść zgodnie z
1: Ja zresztą nie zdałam za pierwszym razem, więc była ta druga próba. Byłam absolutną prymuską w podstawówce, po czym w liceum trochę odpaliłam wrotki i przestałam być prymuską. Owszem, byłam dalej świetna z polskiego, z historii, ale ścisłe przedmioty, z których zawsze byłam słaba, naprawdę kulały i to był cud, że ja w ogóle przeszłam to liceum bez powtarzania żadnej klasy. Wagarowałam, uciekałam z ostatnich lekcji, żeby być wcześniej w teatrze. Ja już wtedy bardzo chciałam być po liceum i bardzo chciałam być studentką Akademii Teatralnej. Spędzałam całą masę czasu w teatrze. Oglądałam dziesiątki razy spektakl, na przykład Krystiana Lupy, Bracia Karamazow. Ja zobaczyłam, nie wiem, nawet nie umiem policzyć, ile razy. Bardzo dużo czytałam, bardzo dużo tekstów uczyłam się już na pamięć. Chciałam już znać je, już sobie wyobrażałam, jak to będę grała, ale w związku z tym wiele przedmiotów po prostu zawalałam, więc nie, zdecydowanie już nie byłam prymuską w liceum. Potem na pierwszym roku studiów też byłam taka trochę kontrowersyjna, bo ja miałam bardzo wyrobiony już swój gust teatralny. Wiedziałam, co mi się podoba, co mi się nie podoba. Myślę, że byłam trochę taka pyskata, kiedy ktoś dawał mi uwagę, z którą się nie zgadzałam, to dzisiaj na przykład rozumiem, że to też jest ważna szkoła. Umieć współpracować czy słuchać uwag kogoś, z kim się nie zgadzamy, no bo tak jest często też potem w pracy. Nie ze wszystkimi jest nam po drodze. Natomiast wtedy byłam taka buńczuczna i część profesorów zdecydowanie we mnie dostrzegła od razu talent i stawiała na mnie, ale było starsze pokolenie profesorów, których denerwowałam i wręcz byłam na wylocie przez cały pierwszy rok. Zabawna anegdota, na moim roku, ale w drugiej grupie również w takiej samej sytuacji i wiecznie na wylocie była Marysia Peszek, z którą się do dziś bardzo kumplujemy i często śmiejemy się z tamtej sytuacji. Już potem na tych starszych latach, kiedy przejął nas najpierw Jan Peszek, potem Krystian Lupa, po drodze jeszcze Ani

0: dymna, już było lepiej, już byłam właściwie bezpieczna, bo dobrze szły mi te sceny po prostu, ale pierwszy rok był naprawdę wymagający.
1: Maja Ostaszewska razem ze mną w studiu, a o twojej rebelii będziemy rozmawiali dalej po krótkiej przerwie. To jest audycja Zza Kulis, wracamy do was za chwilę.

0: Chili Z.
1: Audycja zza kulis, naprzeciwko mnie Maja Ostaszewska. Rozmawiamy o twoich początkach, o drodze zawodowej, o pasji, o marzeniach. Kiedy wracamy taką retrospektywą do dzieciństwa, bardzo często człowiek w dorosłym życiu może się łapać na tym, co udało mu się zrealizować, czy dalej ma w sobie te dziecięce marzenia, czy żyje nimi. Jak to jest z tobą, kiedy pamiętasz siebie z tych lat, o których rozmawialiśmy przed chwilą?
2: U mnie no jestem dojrzałą osobą, we wrześniu będę mieć 54 urodziny i chyba mniej odwołuję się do swojego dzieciństwa, bardziej może do tych studenckich lat i zaraz po nich. To przemijanie i taki namysł nad życiem też u mnie, co jest oczywiste, jest nierozłączną myślą o tym, jak rosną, jak wchodzą teraz już w dorosłe życie moje dzieci. Mój syn w sierpniu będzie miał 19 lat, Janka ma 17, Franciszek 19. I nie wiem, czy ja potrzebuję podsumowań. One czasem naturalnie się jakoś tam pojawiają. Też czym jestem starsza, tym jestem coraz mocniej refleksyjna, mimo że zawsze taką osobą byłam. I nie uciekam od takich myśli, także o przemijaniu. Myślę, że też troszeczkę odczepiłam się od siebie i takiego rozliczania samej siebie, bo też z czasem wiem, że po prostu życie polega na podejmowaniu decyzji i na tym, że decydując się na jedno, rezygnujemy z drugiego i nie ma co nad tym płakać. To, że czasem jakaś decyzja może być błędem, no jest też po prostu wpisane w to samodzielne podejmowanie decyzji. Dla mnie zawsze było ważne, żeby każda decyzja, którą podejmuję, była moją decyzją i biorę za nią pełną odpowiedzialność i nawet jeśli coś nie do końca tak poszło, jak powinno, to ja wiem, że ja chciałam po prostu iść taką drogą i jej spróbować. Oczywiście, no nie chcę mówić truizmów, ale jest trochę też tak, że to, co trudne, te doświadczenia, nie takie, gdzie jesteśmy noszeni na rękach, nie wiem, dostajemy nagrody i mamy sukcesy, te trudne doświadczenia w gruncie rzeczy też nas bardzo mocno budują, bywa, że mocniej. Kiedy mamy takie intensywne życie, a tak jest w przypadku życia artystów i doświadczamy i tych chwil takich cudownych, poklasku, uznania i takich, gdzie jest nam ciężej, to też wiemy, że jednemu i drugiemu warto się przyjrzeć, ale nie można swojego poczucia wartości budować na tym, co się wydarza i też jedno i drugie chwilę trwa. Czasem oczywiście coś tam z tego wynika, nie wiem, na początku drogi, to kiedy jesteśmy dostrzeżeni, dostajemy nagrody, sprawia, że w ogóle ludzie zaczynają się nami interesować, no bo wcześniej nas w ogóle nie znali, więc to są ważne nagrody. Kiedy otrzymujemy uznanie już na tym późniejszym etapie pracy, to też jest taki komunikat, że ciągle jesteśmy skuteczni, że ludzie chcą nas oglądać, że się nie zużyliśmy w jakimś sensie jako aktorzy, jako artyści, ale prawda jest taka, że na drugi dzień jest kolejny, że budzimy się jakby z taką czystą kartką i ja też nie przeżywam już tak strasznie ani tych uniesień. Cieszę się nimi, umiem się cieszyć jak dziecko, a te trudne momenty, oczywiście zawsze je się bardziej przeżywa, ale wiem, że po prostu trzeba przeczekać. Więc wiem na pewno, że wybrałam dla siebie dobrą ścieżkę. Umiem sobie wyobrazić, że uprawiam inny zawód, chociaż wydaje mi się na przykład życie bez sztuki kompletnie bez sensu. Sztuka jest dla mnie tak samo ważna jak to, co utrzymuje nas przy życiu. Ale wiadomo, że wiele rzeczy mogłam zrobić lepiej, że coś mogłam inaczej zdecydować, że mogłam, nie wiem, bardziej w siebie zainwestować, ale w tym momencie życia, w którym jestem i patrząc na tych ludzi najbliższych mi, których mam przy sobie, myślę sobie, że jest dobrze. Jestem po prostu przede wszystkim, to uczucie, które mi przede wszystkim towarzyszy, to jest wdzięczność za to, co mam. Jak mam taki gorszy dzień, gorzej się czuję, coś zaczynam marudzić, to tak siadam i sobie to uświadamiam. Co jest wkoło i że jednak to jest wspaniałe.
1: Maja Ostaszewska razem ze mną, studio, audycja zza kulis. Wracamy do was za chwilę.
0: Zza kulis w Chili Z.
3: Autopromocja.
0: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Już dziś o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkanie.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Po reklamie.

0: Chili Z.
1: Maja Ostaszewska razem ze mną w studiu. Rozmawiamy o tym, by być w życiu wdzięcznym, by doceniać to, co się ma, ale kiedy wracam myślą do początków ścieżki zawodowej, też myślę o tym, jak ty mówiłaś o sobie, że byłaś nieco bardziej może buńczuczna, pyskata, może bardziej ostra. Zastanawiam się, czy były takie sytuacje, które z czasem powodowały coraz większą łagodność, dojrzałość dostrzegania procesu. Co spowodowało, że na początku swojej drogi, bo dzisiaj myślę, że też słuchają nas młodzi ludzie, możemy się o coś zaczepić, bo bardzo często, kiedy szukamy siebie, kiedy jesteśmy na początku, potrzebujemy kogoś, kto nas złapie za rękę lub takiego punktu odniesienia. Bardzo wielu aktorów, aktorek na początku swojej drogi łapie się prac dorywczych, nie wiedzą, czy to zagra, nie wiedzą, czy ten debiut się pojawi, często długo na niego czekają. Co z twojej perspektywy jest takiego ważnego, by cały czas podgrzewać to marzenie, by w nie wierzyć?
2: Najważniejsze jest, żeby też próbować i nie bać się próbować i nie bać się popełniania błędów. My jesteśmy kulturowo tak nauczeni i często o tym mówię, bo naprawdę zadziwia mnie to i nie podoba mi się. My jesteśmy nauczeni, że błąd jest czymś złym. W szkole, kiedy czegoś nie umiemy, w gruncie rzeczy uczy się nas, że udajemy, że umiemy, że udajemy, że wiemy. Że to słowo wiem, które jest absolutnie otwierającym, jest zresztą jednym z kluczowych słów filozofii, jest czymś wstydliwym, a uważam, że to jest coś, co nas blokuje, co jest kompletnie niepotrzebne. Nie musimy udawać, że wiemy wszystko, bo wiadomo, że nie wiemy wszystkiego. I ta moja bezczelność, której oczywiście już nie mam, była wspaniała. I ja kiedy patrzę na młodych artystów, aktorów, reżyserów, twórców różnych dziedzin, to uważam, że kiedy, jak nie na początku drogi, mają sprawdzać swoje granice, przekraczać je, szukać różnych form wyrazu, to jest bardzo ważny moment w życiu i taki też bardzo potrzebny. To jest też tak, że kiedy wychowujesz się w rodzinie artystycznej, znasz bardzo wielu artystów, jesteś pod ogromnym wpływem i wrażeniem ich twórczości, przychodzi taki moment, że ty musisz się oderwać i znaleźć własny głos. I pamiętam, kiedy przyjechałam do Warszawy i najpierw miałam etat w Teatrze Dramatycznym, debiutowałam Szekspirem, ale zaraz potem razem z Grzegorzem Jarzyną zrobiliśmy Bzika Tropikalnego w dzisiejszym TR, wtedy w Teatrze Rozmaitości, potem Magnetyzm Serca i to były takie spektakle, o których mówiło się, że są rewolucyjne, jakoś tam przełomowe. Dla nas było ważne, że my wreszcie mówimy swoim głosem, z pełnym szacunkiem dla naszych mistrzów. Krytyka nazwała wtedy i Jarzynę, i Warlikowskiego ojcobójcami. Dla nas to była pewna przesada, bo myśmy kochali naszych mistrzów, a zwłaszcza jednego, czyli Krystiana Lupę. Natomiast rzeczywiście nie chcieliśmy być kimś, grupą, która to powtarza, która jest wtórna. I też wtedy był ten rodzaj takiej zdrowej bezczelności, odwagi w szukaniu, brak kompletnie lęku, że coś będzie naiwne, kiczowate i bardzo to się wtedy sprawdziło, ale no naturalnym jest, że kiedy dojrzewamy, łapiemy trochę dystansu do samych siebie, nie wszyscy niestety, ale jeśli jesteśmy świadomymi osobami, no to na ogół tak jest. Ja też mam takie poczucie, że z wiekiem trenuje się w coraz mocniej w próbie usłyszenia drugiego człowieka i zrozumienia jego perspektywy. Więc też nie mam też potrzeby walki. Bardzo źle się czuję w sytuacjach konfliktowych. Konflikt nie jest mi do niczego potrzebny. Są osoby, które w twórczości uważają, że właśnie konflikt coś otwiera. Dla mnie absolutnie nie. Kryzys jest cenny, jest przykry, ale często po kryzysie, nie wiem, przed premierą, czy w trakcie pracy nad filmem, po takim kryzysie przychodzi jakaś nowa energia. I to jest przykre, ale cenne doświadczenie. Natomiast tak, myślę, że złagodniałam. Z drugiej strony zawsze mówiłam, co myślę. Również w przestrzeni publicznej, nie jako artystka, tylko po prostu jako człowiek, kobieta, obywatelka tego kraju. I czym jestem starsza, tym jeszcze mniej się przejmuję tym, co będą myśleli o mnie inni. Uważam, że najważniejsze jest, żebym ja była spójna. i taka w zgodzie z samą sobą i żebym nie czekała, że ktoś inny powie, że cesarz jest nagi. Więc jakby tu taką odwagę mam. Nie boję się, jak zareagują inni. Wiem, że zareagują różnie. Czasem to, co innym wydaje się kontrowersyjne w przestrzeni publicznej, dla mnie w ogóle nie jest kontrowersyjne i uważam, że właśnie trzeba o tym mówić otwarcie. No więc na pewno mam sporo odwagi i też takiej twórczej. Pracuję cały czas z genialnymi artystami, takimi jak Krzysztof Warlikowski, Kaśka Kalwat i wiele innych, w filmie z Agnieszką Holland, z Małgośką Szumowską, Michałem Englertem, więc to są artyści, którzy wymagają ode mnie cały czas jakby poszukiwania otwartości i ciekawości, ale tak, myślę, że bardzo złagodniałam.
1: Maja Ostaszewska razem ze mną w studiu, to jest audycja Za Kulis, wracamy do Was za chwilę.

0: Czyli Z.
1: Maja Ostaszewska razem ze mną w studiu. Powiedziałaś przed przerwą, złagodniała. Maja, chciałbym ciebie zapytać, z jakiego powodu najczęściej odczuwasz dumę?
2: Ja jestem bardzo dumna z moich dzieci. I to jest w ogóle taka duma połączona ze wzruszeniem. Jestem dumna z ich samodzielności, z tego, jak pięknie, uczciwie budują swoją drogę, jak się mierzą ze światem i z dorosłością, jak potrafią też wyrażać i swoje emocje i też dają sobie prawo do, nie wiem, zastanowienia się, zrobienia parę kroków w tył. Właśnie moje pokolenie było tym pokoleniem, które jednak było w jakimś pędzie i ciągle wydawało nam się, że musimy już tu, teraz podjąć decyzję. To pokolenie pewnie też dlatego, że jest wychowane w czasach dużo większej świadomości takiej psychologicznej i tego, że człowiek potrzebuje też przestrzeni dla siebie i namysłu. Oni w naturalny sposób to robią. Pięknie radzą sobie też z tym, że są dziećmi mocnych rodziców, znanych rodziców, co części widzów, słuchaczy wydaje się, że jest dodatkowym jakby skarbem, ale to też jest bagaż, bo ty musisz bardzo mocno zbudować siebie odrębnego. Jak nie chcesz być postrzegany jako dziecko znanego rodzica, no to już naprawdę masz pod górkę. Oni to robią. Jestem oczywiście, patrząc na nich, dumna też z siebie i z Michała, no bo wychowywaliśmy ich i dalej mają nasze wsparcie i naszą uwagę, więc tak sobie myślę, że no tak,
1: kawał
2: brawo.
1: Dobrej roboty.
2: Kawał dobrej roboty, są wspaniałymi ludźmi. I to jest, i bardzo mnie wzrusza ta ich dorosłość, ich taka odrębność. Jestem dumna czasem ze swojej pracy i z tego, co robimy, z mojego zespołu, jak sobie myślę o tym, że my nie mieliśmy w ogóle swojej siedziby, że się tułaliśmy gdzieś po Warszawie, a teraz mamy swoją stałą, wspaniałą widownię, teatr pęka w szwach, są zawsze nadkomplety i gramy ważne rzeczy, mamy coś ważnego do powiedzenia. Bywa, że jestem dumna w sytuacji, kiedy robimy coś filmowo, kiedy zrobiłyśmy z Agnieszką Holland Zieloną Granicę. Byłam dumna, że wzięłam udział w takim projekcie. Projekcie ważnym, który był też takim naszym prywatnym głosem w sprawie. Czasem jestem dumna z tego, co się udaje zrobić właśnie w takiej przestrzeni aktywistycznej, społecznej. Nie wiem, po 20-letniej walce o zakaz hodowli zwierząt na futra, gdzie włożyłam w to ogrom pracy, oczywiście z genialnymi ludźmi z wielu fundacji, Otwartych Klatek, Fundacji Vivy, Otos Animals, Mondo Cane i tak dalej, i tak dalej. Ale ja też naprawdę przez wszystkie te lata bardzo mocno nad tym pracowałam. I nawet kiedy wydawało się, że to jest niemożliwe, to wiedziałam, że ta droga ma sens. Więc kiedy się udało i kiedy ten zakaz został wprowadzony, no to byłam i tak wzruszona właściwie do łez, ale też bardzo dumna. I w takich chwilach, czasem jestem dumna z kogoś obok mnie, jak widzę, że wspaniale sobie radzi, albo jest odważny, albo jest po prostu w jakiejś prawdzie. I chyba też jestem dumna z tego, że ja jestem ze sobą jakoś w zgodzie.
1: O tej dumie będziemy dalej rozmawiali w podcaście Zza kulis. Ja tobie bardzo serdecznie dziękuję. Serial Proud jest naszym pretekstem do rozmowy, więc o dumie będzie jeszcze sporo. Kłaniam się nisko. Max Berry, jak zawsze zapraszam za tydzień. Good night, good luck. Udanej soboty wam życzymy. Po naszą rozmowę możecie sięgać na platformach streamingowych. Do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień. Maju, jeszcze raz ci bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję.

0: Pamiętaj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
3: Join us.
2: Do stołu i nie tylko. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Zaproszenie. Kinach.
4: Wizzair, Warsaw, Praski Night Half Marathon i Praska 5K Run. Już 5 września. 11 edycja wyjątkowego nocnego biegu głównymi ulicami prawobrzeżnej Warszawy. Szybka, płaska trasa sprzyjająca biciu rekordów oraz mnóstwo sportowej energii. Zapisy na półmaratonpraski.pl. We are runners, bo wszyscy biegniemy razem. Poleca radio, czyli Z.
5: Po reklamie.

thank you for loving me.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.

Reklama. Tylko na eobuwie.pl zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie. Po reklamie.

Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl. Po reklamie.